W życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, jak hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przechodzę se obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.

0: lato, są wakacje, jest Calvin Harris w RMF Max. Tu wstawaj, nie udawaj.
1: Oczywiście, że musi być. Podobnie jak musi być pytanie o tej porze, bo wiadomo, że my pobudzamy najlepszą ekipę, pobudzamy ekipę RMF Max. I dzisiaj mamy dla was bardzo proste pytanie.
2: Bardzo proste pytanie brzmi następująco.
1: Jak bardzo ci się nie chce?
2: I teraz tak, można nagrać jak bardzo wam się nie chce, czyli można zrobić takie... Można też napisać, albo się nagrać i opisać, jak bardzo wam się nie chce. Na przykład tak, że wolelibyście teraz po prostu leżeć plackiem do góry brzuchem i nic nie robić. Dajcie znać na Messengerze RMF Max, jak bardzo wam się w ten wtorek nie chce.

0: Dawka pobudzającego afrochozowego bitu o poranku to Piggy Becky G na 5 po 6 w RMF Max.
1: Świderski i Karola.
2: I to jest, moi kochani, ten moment, kiedy odsłuchujemy od was głosówki i nam się nie chce po prostu.
3: Bardzo nam się chce, ale wam się nie chce, więc nam już też się odechciało trochę.
2: Posłuchajcie, jak bardzo Damianowi się nie chce.
4: Tak mi się nie chce, że... A nie! Jest wtorek, 6 rano, a ja jestem na urlopie. Pozdrawiam!
2: No fajnie masz, Damian.
3: Nie? Czemu ludzie o 6 rano na Europie już są aktywni? Dlaczego?
2: Dlatego, że nie śpią, kiedy akurat są w pracy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Cały czas możecie nagrywać głosówki. Jak bardzo wam się nie chce. Czekamy. Messenger RMF Max.

0: Idealnie pod ten wschód słońca. Ariana Grande i Hey That I Made You Love, Love Me.
1: Jedna Love Me, Love You, ważne, żeby się kochać. Self Love przede wszystkim, 16 po 6 to szczególnie.
2: Słuchajcie, jak wam coś biegało w nocy po głowie, to najprawdopodobniej była to Ewa Swoboda, bo została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów.
0: Mamy, brawo.
1: To nie jest koniec dobrych informacji, co te dziewczyny w nocy wyrabiały. Iga Świątek, słuchajcie, w Toronto, bez większych problemów, awansowała do półfinału turnieju WTA,
0: Matko jedyna, ale mamy mistrzynię. Także panie Janie Urbanie, panie trenerze, panie selekcjonerze, jeżeli chcecie zdobywać medale, są dziewczyny do powołania.
1: 'To jest dobry pomysł, taka mieszana kadra. Dziewczyny zawsze by więcej ogarnęły niż faceci.
0: My zawsze lubimy zaskakiwać.
3: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: I po reklamie.

słuchajcie, mi się tak nie chce, że nawet jakby mi się chciało, nie? To po prostu już się odechciało. Miłego wtorku, lecimy.

0: Nasz polski showman z Oscar Sims. Minuta po wpół do siódmej w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Przepraszam, jak robi puma?
0: Ja nie wiem, bo jak się woła na pumę? Kici kici, taś taś.
3: Właśnie pumy się nie woła, słuchajcie, to jest ważna informacja, poranku. Pumy się nie woła, a puma jest na wolności podobno na Mazowszu. Widziano ją w okolicach wsi Osiek Wólka, więc jak tam mieszkacie w powiecie ciechanowskim, to no prosimy nie podchodzić i nie sprawdzać tam.
0: Tak, i uważajcie, nie podchodźcie, żeby sprawdzić, czy na pewno są z gumy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A jest taka szansa.

0: Stone, co robimy w RMF Max za sprawą tego numeru od samego rana Moonlight i Alabama Ten, 20 minut przed 7 w RMF Max.
1: A żeby się trochę ochłodzić, to przenosimy się teraz do grudnia, bo w grudniu wiadomo co?
2: Kevin!
1: Sam w domu. I jak się okazuje, już niedługo być może nie będziemy się zachwycali tym filmem z lat 90.,
0: nie
1: tylko ma być
0: szans.
1: Nowy film, ma być nowa fabuła, jest już pomysł, nawet sam Kevin, czyli Macaulay Culkin, powiedział, że weźmie udział, jeżeli projekt okaże się właściwy.
3: A ja słuchajcie, mam nawet tytuł tej nowej części.
1: O, no.
3: Kevin Sam na emeryturze.
1: Może i tak być.
0: Kevin Sam w domu na emeryturze. To gdzie może być lepiej, jak nie w dużym domu na emeryturze z dużymi pieniążkami ze wcześniejszych filmów.
1: No i to jest w sumie o tyle ważna informacja, że Kevin... Jeżeli byłby nakręcony w tym roku, to byłby film po 10 minutach skończony. Bo przyjechałaby opieka i by go zabrała.
4: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
13: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
16: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
5: Siemano! Powiem tak, teraz już jest dobrze. Już mi się chce, ale o czwartek...

0: A Eldorado może być blisko, jest 11 do 7.
1: Kliber, Świderski i Karola.
0: I to jest moment, w którym trzeba zrobić budzik w RMF Max. Pibi. Szukamy najlepszego budzika Pibi. Z całej Polski.
2: Tak jest, także kochani, nagrywajcie głosówki. Jak byście robili jako wasz budzik?
3: Karola, jak zrobiłaś? Poczekaj, ze wszystkich rzeczy, którymi chciałabym być w życiu, nie chciałabym być budzikiem, bo musiałabym wstać wcześniej niż wszyscy pozostali.
0: No i przede wszystkim każdy by cię nienawidził,
3: no
0: nie?
3: No to prawda.
2: Messenger
3: tak
2: RMF Max jest do waszej dyspozycji, także nagrywajcie, działajcie. Jak byście robili jako wasz budzik?
0: Pibi. Szczególnie jeżeli jeszcze do tej pory nie nagrywaliście absolutnie żadnej głosówki, to jest ten moment, żebyście tego spróbowali.
3: Jejku, ja czekam na jakieś wasze drinki. Dajcie mi drinki.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ten budzik jest mocny. Mówiłem.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Odkryj magiczny świat Energyland Deep Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Jak rozgrzana łąka.
6: Jak ognisko na działce.
5: Jak wypad nad wodę.
7: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Przed południem opadów powinno być już mniej, choć na północy i północnym wschodzie nadal miejscami może popadać. Na zachodzie, w centrum i na południu coraz więcej słońca. Nad Bałtykiem będzie chłodno i dość wietrznie z porywami wiatru. Temperatura będzie umiarkowana, około 20 stopni na północy, do 23 w centrum i 25 na południu. Po bardzo ciepłych dniach czeka nas więc wyraźne ochłodzenie. W ciągu dnia zachmurzenie będzie się stopniowo zmieniać, ale większych opadów w większości kraju nie należy się spodziewać.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Będą i będzie ich naprawdę sporo. Uwierzcie, przygotowaliśmy taką mieszankę, dzięki której z jednej strony super się wypoczywa na urlopie, a z drugiej rewelacyjnie się pracuje. Ja wiem, to brzmi absurdalnie, że takie rzeczy nie są możliwe, a jednak...
8: Max!
11: Jest po 10:00, to jest Lato na Maxa i gramy w wakacyjne hity. Topic.

wam powiedzieć jedno. Nie warto dać się ponosić stereotypom i pierwszym skojarzeniom, bo no, jeżeli myślimy o muzykach austriackich, to do głowy raczej nie przychodzą ludzie, którzy robią taneczne hity, takie wiecie, lekkie, słoneczne, które grzeją w 2026, a tutaj nic bardziej mylnego. Lumix prosto z Austrii, nawet Austrię na Eurowizji kiedyś reprezentował, także proszę bardzo. Okej, ma jakieś tam włoskie korzenie jeszcze, ale jednak Austriak z krwi i kości. A teraz dziewczyna, która swego czasu robiła niesamowite zamieszanie. To były czasy, kiedy MTV kojarzyło się wyłącznie z muzyką i teledyskami, a ona bardzo często tam gościła. No, była absolutną gwiazdą. I teraz pojawia się też w RMF Max. Aaliyah, dajcie głośniej.

0: Ale Farben, René Miller w RMF Max, to Body Talk. A teraz też pogadajmy o pieniądzach. 15 tysięcy złotych to jest kasa, która cały czas na was czeka w naszej zabawie Casa de Palma. Wczoraj kasę wygrała Iwona.
1: Dziękuję, nie wierzę.
0: No właśnie, trochę jeszcze nie dowierza, ale się pozbiera na pewno i zaplanuje, na co wydać 500, bo właśnie 500 Iwona wygrała wczoraj, ale w naszej zabawie cały czas do zgarnięcia 15 tysięcy złotych. Co zrobić, żeby zgarnąć te pieniądze? Na początek SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69 albo na rmfmax.pl też zaglądać możecie, a czeka 15 tysięcy złotych, albo maszynka do popcornu, albo woda kokosowa, głośnik JBL, głośniki JBL Bar. Trochę bajerów uprzyjemniających wakacje znajduje się pod naszymi palmami, a więc śmiało SMS MAX 7327, 15 koła i inne fajne nagrody czekają. Max.
2: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
8: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
11: He's psycho.
10: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
12: Hello?
10: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
13: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
15: I po reklamie.

Tom Lighty, Ford over MF Max to Alabama Ten, ale jaka tam Alabama? Cała Europa patrzy teraz na Birmingham, bo to właśnie tam rozpoczęły się wczoraj lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. No i to jest piękne, prawdopodobnie to już wiecie, mamy już pierwszy srebrny medal, Ewa Swoboda oczywiście, no bo kto by inny, już nam ten pierwszy krążek załatwiła, ale spokojnie jest szansa na to, że będzie tego jeszcze więcej, tym bardziej, że no dzisiaj na przykład będzie się trochę działo. I tak, w sesji porannej 11.33 mniej więcej skok wzwyż mężczyzn, później rzut dyskiem mężczyzn, 400 metrów przez płotki kobiet, mężczyźni na 100 metrów, 110 metrów mężczyźni przez płotki, rzut dyskiem jeszcze będzie, kobiety na 800 metrów, 400 metrów mężczyźni przez płotki skakać będą i w tych wszystkich kategoriach startować będą Polacy. Więc już od 11.33 ja polecam mieć gdzieś tam internet odpalony albo telewizor gdzieś tam na boku, transmisję, żeby wiedzieć, co się dzieje. Inaczej, my wam powiemy, jak się coś wydarzy, ale jeżeli emocji wam w pracy brakuje, chcecie na czymś oko zawiesić, no to na naszych sportowcach. Przypominam, 11.33 rusza sesja poranna.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
4: niskie ceny. 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert taniej.
13: I po reklamie.
14: Na imprezę.
15: Na siebie.
16: Na chillowanko.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa!
20: Przed południem opadów powinno być już mniej, choć na północy i północnym wschodzie nadal miejscami może popadać. Na zachodzie, w centrum i na południu coraz więcej słońca. Nad Bałtykiem będzie chłodno i dość wietrznie z porywami wiatru. Temperatura będzie umiarkowana, około 20 stopni na północy, do 23 w centrum i 25 na południu. Po bardzo ciepłych dniach czeka nas więc wyraźne ochłodzenie. W ciągu dnia zachmurzenie będzie się stopniowo zmieniać, ale większych opadów w większości kraju nie należy się spodziewać.
21: RMF Max.
22: RMF Max.
21: RMF Max.

Dainoro i Gigi D'Agostino. To jest taka energia, taka moc, wiecie, nie za bardzo, nie za szybko, tak w sam raz, in my mind, w RMF Max. Ale właśnie, ten numer i to, co się dzieje trochę u nas w radiowej kuchni, natchnęło mnie, żeby was o coś zapytać, bo zdradzę wam taki sekret. Mamy w radiowej kuchni ekspres z wyświetlaczem informującym o tym, jaki jest postęp, jeżeli chodzi o robienie kawy. I tak zaobserwowaliśmy ostatnio, że nasz ekspres, no średnio to mu się chce robić generalnie, bo jak zazwyczaj, jak od momentu rozpoczęcia do zakończenia kawy, no wiadomo, do 100% rósł ten poziom zaawansowania przygotowania napoju, tak w tym momencie dojeżdża do 75, jak jest 75, to on mówi: gotowe, więcej parzyć nie będę. I ja się teraz zastanawiam, czy może macie podobnie, że to jest taki moment roku, taki moment tygodnia, że wy na określony procent tylko dojeżdżacie, a później to już niech się dzieje, co chce. Dlatego bardzo was proszę o głosówki. Messenger RMF Max, tutaj nagrywacie głosówki i dajcie znać, na ile procent i co wam się chce robić. To może być o pracy, może być o urlopie, może być o czymkolwiek. Na ile procent i co wam się chce? Głosówki RMF Max przyjmujemy na Messengerze, a w zamian nasze gadżety czekają.

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Po południu na przeważającym obszarze kraju zapowiada się raczej spokojna pogoda z przejaśnieniami. Więcej chmur pozostanie na północy i wschodzie. Tam też lokalnie możliwy jest jeszcze przelotny deszcz. Nad morzem nadal będzie mocniej wiało. Na południu temperatura sięgnie 25 stopni, w centrum do 23 kresek. Na północy wyraźnie chłodniej. Po gwałtownej zmianie pogody z poprzedniej doby wtorek przynosi nam dużo spokojniejszą aurę. W wielu regionach będzie można już liczyć na dłuższe chwile ze słońcem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: No nie możemy zwolnić tempa, nie teraz, nie tuż po godzinie 12. Otwieramy popołudnie, nie tylko w RMF Max, ale w naszej strefie czasowej. Po prostu siema. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, a to oczywiście RMF Max, lato na maksa, a jak lato, to muszą być wakacyjne hity. Shimza, Fire, Fire.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: dobra, dobra, jest miło, jest sympatycznie, Lumix gra, wiadomo, że od razu jest lepiej, ale mam do was prośbę gorącą, naprawdę, weźcie się, skoncentrujcie na moment, przypomnijcie sobie swój numer telefonu, ten, z którego korzystacie. Macie go? To teraz spróbujcie sobie policzyć, sprawdzić, czy jest tam chociaż jedna jedynka w tym numerze telefonu. Jeżeli jest, to znaczy, że macie dzisiaj podwójne szczęście i każde zgłoszenie, które teraz wyślecie, moi drodzy, pomnożę razy dwa. A pomnożę razy dwa i to nawet jeszcze konkretniej, bo runda bonusowa odpala się właśnie teraz. Runda dla wszystkich razy 600, a dla tych, którzy mają jedynkę w numerze telefonu, razy 1200. Brzmi jak fajny deal? Fajnie, można mieć takie szczęście. No to z tego uśmiechu szczęścia skorzystaj już teraz. SMS, hasło Max. Ślecie pod numer 7327 za 369 i już. I już macie więcej szans na te 15 tysięcy. Przypominam, razy 600 mnożymy wszystkim, razy 1200 tym, którzy mają jedynkę w numerze telefonu. SMS Max 7327. Max.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
9: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play. Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.
18: Należaku!
19: Całą paczką!
18: Na luzie!

Jestem bardzo ciekawa, czy jak któregoś razu Somber się szczęśliwie zakocha, to czy nadal nas będzie zasypywał takimi smutnymi piosenkami o złamanym sercu. Pięknymi, ale mimo wszystko smutnymi. Kto wie, może się kiedyś na jakieś disco przerzuci bardziej radosne. Zobaczymy, będziemy informować. Somber, My Body Isn't Ready w RMF Max. A teraz uwaga, panowie, coś do was, żebyście wiedzieli, na czym stoicie. Uwaga, naukowcy zbadali i udowodnili, że koty budują głęboką emocjonalną więź z kobietami, a mężczyzn wybierają tylko po to, żeby nimi manipulować. I ja uważam, że to jest news dnia, bo ja do tej pory byłam przekonana, że koty manipulują nami wszystkimi. To jest niesamowite, ale panowie, nie dajcie sobą manipulować, nie na tym życie polega. Jak manipulować, to teraz na przykład poziomem głośności w radiu. Dajcie głośniej, to bausa.

0: rana. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
13: Na słońce.

południu na przeważającym obszarze kraju zapowiada się raczej spokojna pogoda z przejaśnieniami. Więcej chmur pozostanie na północy i wschodzie. Tam też lokalnie możliwy jest jeszcze przelotny deszcz. Nad morzem nadal będzie mocniej wiało. Na południu temperatura sięgnie 25 stopni w centrum do 23 kresek. Na północy wyraźnie chłodniej. Po gwałtownej zmianie pogody z poprzedniej doby wtorek przynosi nam dużo spokojniejszą aurę. W wielu regionach będzie można już liczyć na dłuższe chwile ze słońcem.

0: to podrzucamy przede wszystkim muzycznie, jeżeli u kogoś pogoda taka, wiecie, nie do końca, albo w tym momencie nie może zerknąć, co tam za oknem, nie może popatrzeć na słońce, no to Katy Perry takie niedobory ogarnia. Na już w RMF Max. Ja wam pięknie dziękuję za lato na maksa. Ania i Fiołas za chwilę się wami zaopiekują, za chwilę was przejmą i za chwilę, kto wie, może komuś z was rozdadzą 15 tysięcy złotych. Także brzmi to całkiem jak spoko pomysł na wtorkowe popołudnie. Tymczasem przypominam jeszcze, że dzisiaj wieczorem szansa na medale. Rzut młotem mężczyzn, finał to po 20, ale też 5000 metrów kobiet, finał. Mamy różne półfinały, finały. Dzisiejszy wieczór, kto wie, może nas obsypie medalami, także polecam oglądać lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy, bo już jeden medal Ewy Swobody mamy. I z tą dobrą wiadomością, z tym dobrym przypomnieniem was zostawiam. Natalia Kawałek, pięknie dziękuję za dzisiaj. No i do jutra, trzymajcie się, pa! No i jeszcze z dobrym numerem was zostawię. Fuka i Liwka, projekt Enklawa. Chcę więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: i po reklamie.
1: Jak wakacje last minute, jak wypad nad wodę,
2: jak śmiganie na żaglach.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: It's gonna be very tight on the line, Amy Hunt coming through. It's gonna be Amy Hunt from Subo.
6: Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. Birmingham wyprzedziła ją tylko Brytyjka Amy Hunt.
7: Sięgnęłam ciężki plecak z moich pleców.
6: Sztafeta mieszana 4x400 w składzie Maksymilian Szwed, Alicja Wrona-Kutrzeba, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka na czwartym miejscu. Iga Świątek pewnie awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto, wygrywając z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. Po meczu przyznała, że kluczem do zwycięstwa było to, że dobrze zaadaptowała się do warunków. Polskie siatkarki zagrają dziś w Memoriale Agaty Mróz. O 20:30 zmierzą się z Ukrainą. A skoro o Memoriale mowa, na stronie RMF Max czekają na Was bilety na Memoriał Kamili Skolimowskiej, ten 23 sierpnia w Chorzowie.
8: Pod koniec dnia najwięcej chmur nadal na północy i wschodzie kraju. W tych regionach lokalnie może jeszcze przelotnie popadać. Na zachodzie, w centrum i na południu coraz więcej rozpogodzeń i spokojniejsza pogoda. Najcieplej pozostanie na południu do 25 stopni, w centrum 22 kreski, natomiast na północy i nad morzem od 18 do 20 stopni. Wiatr powinien stopniowo słabnąć wraz z upływem dnia. Opadów będzie też coraz mniej. Warunki zaczną się poprawiać też na północnym wschodzie.
9: Jeszcze moment, jeszcze chwilunia, wszyscy będą po pracy, w końcu już po 15:00.
10: To wrzucamy na dzień dobry numer, który przypomina tempo zmieniających się cyferek na dystrybutorze podczas tankowania i ładujemy wasze baterie.
9: Ania i Fiołas, siema. Lato i wszystko gra. Lumix na dzień dobry.

0: 5 Seconds of Summer w RMF Max za nami. No, Ania przed momentem mówi do mnie: znajdź dźwięk dzikiego zwierzaka, zrobimy im dzikie 10 minut w RMF Max.
1: No.
0: No i znalazłem.
1: No mógł co? Być lew, mógł być jakiś tygrys, mógł być wąż, ale nie, no poszedł w jakiś miks krowy ze skuterem.
0: To
1: no.
0: Hipopotam był. Zresztą nie zwierzę ma tutaj znaczenie. Najważniejsze, że wy możecie złapać dzikie 10 minut w grze o 15 tysięcy złotych, bo od teraz w zabawie Casa de Palma każdy wysłany max razy 499 się liczy.
1: Wjedźcie na dzikusa do tej gry o kokosy. W każdym są nagrody, wysyłacie hasło MAX na numer 7327 i już się bawimy. A po 16 może się okazać, że zgarniasz 15 tysięcy złotych.
0: Łapcie dzikie 10 minut. Każdy MAX razy 499. 7327.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: i Jenny relaksują jak zawsze. To Dracula w RMF Max. A teraz mistrzyni relaksu. Mamy Polkę wśród najlepszych masażystów na świecie. Marzena Czyżewska z Jeleniej Góry zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Świata Masażystów w technice Body Shaping Massage.
1: Kto by nie chciał tak na chwilę, chociaż dla spróby, na tej kozetce u Marzeny się położyć, żeby zobaczyć, jak masuje wicemistrzyni świata.
0: Tym bardziej, że liczy się nie tylko technika, innowacyjność, ale też właśnie kontakt z osobą masującą. Pomyślałam sobie, że ja to bym nie chciała kontaktu, bo może to się nie odzywać, nie zrelaksuje ktoś po prostu.
1: No do Marzeny pewnie kolejka teraz taka jak na otwarciu nowego Lidla, więc póki co musi wam starczyć to, że my masujemy basem. H. Jäger, Ring My Bell w RMF Max.

0: to soundtrack do tych upałów, które zmierzają w naszą stronę.
1: Matko.
0: Bo jest poważnie. Alan Walker, Ava Max za nami.
1: Od czwartku ma się podobno znowu rozpętać wysoka temperatura. Na razie jak dzisiaj będzie w naszej okolicy, to za momencik sprawdzamy. A jeszcze przed 16 powiemy wam, kiedy jeść jajka, żeby schudnąć.
0: Bo to nie ile, tylko kiedy ma znaczenie. Zaraz wam wszystko wyjaśnimy. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Pod koniec dnia najwięcej chmur nadal na północy i wschodzie kraju. W tych regionach lokalnie może jeszcze przelotnie popadać. Na zachodzie, w centrum i na południu coraz więcej rozpogodzeń i spokojniejsza pogoda. Najcieplej pozostanie na południu do 25 stopni, w centrum 22 kreski, natomiast na północy i nad morzem od 18 do 20 stopni. Wiatr powinien stopniowo słabnąć wraz z upływem dnia. Opadów będzie też coraz mniej. Warunki zaczną się poprawiać też na północnym wschodzie.
1: RMF Max.

0: Body Talk w RMF Max. Dobrze płynie i teraz ten język ciała będziemy starali się rozszyfrować. Kiedy jeść jajka, żeby schudnąć? Zaskakujące efekty wyboru odpowiedniej pory.
1: No bo jednak jajka zazwyczaj jemy na śniadanie.
0: A tu na kolację, mówią nam eksperci, bo to jest super regeneracja po wieczornym wysiłku, czyli...
1: Jaja na kolację?
0: Tak, bo są o wiele łatwiej strawne niż czasami inne potrawy, które chcemy sobie wrzucić na brzuch na wieczór.
1: Fajnie, fajnie, ale jakoś tak dziwnie bym się czuł, jedząc jajecznicę na kolację. Mam wrażenie, że od razu po tym spakowałbym się i wyszedł do pracy.
0: Ja bym robiła kawę.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Nowa pora jedzenia jajek znana, a czy to nowość od nowego chłopaka Zali?
0: Oskar Cyms, bez końca.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola Zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę.

0: Łapiemy popołudniowe uroki lata po pracy. W końcu to Dub Dogs za nami w RMF Max. Tymczasem zmieniło się podróżowanie Polaków, czytamy dzisiaj w internetach. Polacy stawiają na mikrolokalną turystykę ostatnio.
1: Nie wybieramy się na przykład do Neapolu, Rzymu, Porto. Teraz bardziej Płock, Bielsko-Biała, Gliwice i tym podobne.
0: A nie dlatego, że tam nowe atrakcje powstały, po prostu niedoceniane polskie miasta zasługują na więcej uwagi według
1: Nareszcie,
0: Polaków.
1: Nareszcie.
0: Świetnie, no to już nie będzie dywagacji, czy do Chorwacji, tylko trzeba zwiedzić w końcu ten lasek za stacją benzynową, do którego nigdy człowiek nie zaszedł, łama pod nosem.
1: To jest to zaliczanie urlopu bez dni urlopowych, no bo szybko wyjeżdżasz i szybko wracasz.
0: I w końcu jest szansa, że po powrocie nie będziesz po urlopie zmęczona.

0: Jennifer Lopez i Alok w RMF Max. No i wyobraźcie sobie, że znowu mamy pumę w polskich lasach. Tym razem województwo mazowieckie. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że można ją tam spotkać.
1: To już inna puma?
0: No inna.
1: Do tego
0: puma.
1: W Bałtyku niedawno zaobserwowano wieloryba.
0: Znowu!
1: W RMF Max zabawa Casa de Palma. Klimat nam się w Polsce zmienia. Są znaki. Co zaraz wypadnie z kokosa w finale naszej zabawy? Zostańcie, by się przekonać.

0: Sad Girls w RMF Max. No nie ma opcji na smutną minę. W końcu w każdym kokosie czeka jakaś nagroda.
1: Czas na finał zabawy Casa de Palma.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wybieramy numer telefonu do dzisiejszego finalisty i zaraz się okaże, co z tej palmy dzisiaj spadnie w ręce zwycięzcy.
0: Numer wylosowany, numer wybrany.
3: Proszę.
0: Halo, dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania. W zabawie Casa de Palma dzwonimy. No pytanie do kogo? Cześć, jak ci na imię?
3: Ania.
1: Powiedz, co robisz teraz?
3: W pracy jestem.
0: A czym się zajmujesz w robocie?
3: Jestem kierownikiem do spraw sprzedaży i marketingu.
0: A nie jest kierownikiem, więc po prostu my, jak do kierownika przystało, proszę powiedzieć, co mamy zrobić, którego kokosa pani by wybiera, którego rozbić.
1: Od 1 do 26. Od 1 do 26, moja droga, 26 palm. Na każdej z nich rosną kokosy. I teraz podajesz tylko instrukcję, do której palmy ja mam biec. Ja biegnę, trzęsę drzewem, spada kokos, rozbija się i widzimy od razu, co wygrałaś.
3: Dobra, no to 7.
0: Dobra, świetnie, bo to taki nowoczesny Hugo to jest. Nie wiem, czy pamiętasz tą grę telewizyjną, że przez telefon tak się kierowało. To teraz ty możesz pokierować Anią, do której palmy ma iść i z którego kokosa chcesz nagrodę. Rozumiem, że 7, tak?
3: Numer 7, tak.
1: Słuchajcie, bo wygląda Hugo, na to, że jestem Hugonką. To nie brzmi
0: Huganka.
1: Dobrze.
0: Huganka biegnie do 7.
1: Trzęsę 7. Leci!
0: O!
1: No, pani kochana, wygrywasz maszynę do lodów!
3: Wow. Bardzo dziękuję, bardzo.
0: Komu zrobisz pierwsze lody?
3: No pewnie dzieciakom.
1: Ja się trochę tam przeniosłam, wiesz, i sobie wyobraziłam też, że jak na kierowniczkę sprzedaży przestało, po prostu zaczynasz teraz kręcić nowe lody i niewykluczone, że to będzie kolejny twój nowy biznes. Gratulujemy ci jeszcze raz bardzo, bardzo
3: dziękuję
1: serdecznie.
3: Bardzo.
0: Takie rzeczy w naszych kokosach, a także pieniądze, 15 tysięcy. Jutro znów do wzięcia. Łapcie szczegóły zabawy Casa de Palma na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Daigo i Max McKnown w RMF Max. Chyba niekoniecznie chcielibyście się cofnąć na przykład do godziny 8 rano dzisiaj, prawda? Take Me Back za nami. My myślimy o tym, co czeka nas jutro. Jutro mamy noc Perseidów, zaćmienie słońca i paradę planet, więc wyśpijcie się dzisiaj słodko.
1: Bo kolejna noc może być bezsenna. W RMF Max za moment startuje kanał nadawczy. Zostawiamy was w dobrych rękach, a jutro po 13 spodziewajcie się nas znów.
0: Anka i Fiołas, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, pa!
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: I po reklamie.
11: Na słodko.
12: Nad wodę.
11: Na spotkanie.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
1: Wieczorem na przeważającym obszarze kraju zapanuje spokojna pogoda. Na północy i północnym wschodzie nadal możliwe są większe zachmurzenia i lokalne przelotne opady. Na zachodzie, w centrum i na południu więcej pogodnego nieba. Po bardzo ciepłym początku tygodnia temperatura będzie wyraźnie niższa, od kilkunastu stopni na północy do 20 na południu. Wiatr z czasem osłabnie, choć nad morzem nadal może być odczuwalny. W kolejnych godzinach niebo będzie się stopniowo rozpogadzać.

0: jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: za 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: Kolego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Макса.
1: Лято на Макса! To jest popołudnie z RMF Max. Jest 17. Marta Tyka. Cześć, witajcie ponownie. Zapraszam na Flash i pogodę. Flash o 17 zaczynamy od zmian w polskim rządzie. Maciej Berek, minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, przechodzi do innych zadań. Premier Donald

0: ruszyli za to na Majorkę. Na tej wyspie będzie można jutro zobaczyć całkowite zaćmienie słońca. Nastąpi to krótko przed zachodem słońca. Zdaniem astronomów będzie to najważniejsze zjawisko 2026 roku. Od zeszłego tygodnia rozdaliśmy już 2 miliony par atestowanych okularów do obserwacji zaćmienia słońca. Oczywiście konieczne jest stosowanie certyfikowanych filtrów, które przeszły wszelkie wymagane badania. Mówi inicjatorka akcji. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Przykładowo w Białymstoku księżyc przesłoni około 75% powierzchni jego tarczy. Nastąpi to około godziny 19:12, ale później też warto patrzeć w niebo. Noc z 12 na 13 sierpnia przyniesie maksimum aktywności Perseidów, czyli maksimum spadających gwiazd. A na koniec jeszcze krótka wiadomość z Watykanu. Papież Leon XIV powołał dziś metropolitę krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia członkiem Rady do Spraw Ekonomii Stolicy Apostolskiej. To organ, który nadzoruje działalność gospodarczą i finansową Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Teraz już prognoza pogody, a więc bądźcie blisko radia.
1: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Pod koniec dnia pogoda na przeważającym obszarze kraju jest spokojna. Na północy i północnym wschodzie nadal możliwe są jednak większe chmury i niewielki przelotny deszcz. Na zachodzie z kolei w centrum i na południu coraz więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Termometry pokażą od 18 do 20 stopni na północy, do 23 w centrum i 25 na południu kraju. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, nad morzem chwilami silniejszy. W kolejnych godzinach opadów powinno być coraz mniej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
4: No dzień dobry, tu RMF Max, Michał Siwek, Justyna Borycka.
5: Dzień
4: dobry. Czego ty się śmiejesz?
5: Twojej fryzury oraz kabla przechodzącego ci przez środek oka.
4: No, takie są fakty.
5: Dobrze, to damy Michałowi chwilę, żeby się ogarnął. Ale instalacja artystyczna wspaniała. My dzisiaj tutaj do 20 w kanale nadawczym gramy dla was banger za bangerem. Mamy konkursy, mamy bilety. Jest to dobra zabawa, więc bądźcie blisko. Tu Siwek i Borycka.

0: Nie ma warana, ale jest komodo w RMF Max. I just died in your arms. 9 minut temu minęła 17.
1: Więc jeśli teraz myśleliście o waranie, to ta myśl została już przejęta przez Michała Siwka.
0: Nie ma jej już,
1: ale my
0: jest
1: pytamy.
0: Moja.
1: Stop! O czym teraz myślisz? Daj znać głosówką na Messengerze RMF Max. Jak zwykle, 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze. Są do zgarnięcia. Wakacje jeszcze trwają. Jeszcze można tam trochę poszaleć. Więc nie ma na co czekać. Proszę odpalać Messengera i do RMF Max pisać. O czym teraz myślicie?
0: Pisać prosimy, a najciekawiej, najfajniej, najkreatywniej opisana myśl i jej autor lecą do Energyland.
1: Ale ładnie, oficjalnie.
0: Ale ładnie
1: tak,
0: powiedziałem?
1: Tak oficjalnie.
0: Do parku rozrywki oczywiście w Zatorze zapraszamy serdecznie. Piszcie, a my zapraszamy.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk w RMF Max. Wszyscy już tym trochę żyją, a na pewno wszyscy już słyszeli, że jutro zaćmienie słońca.
1: Ale takie potężne, że łohoho.
0: Potężne. Ostatnie takie porównywalne to było w 99 roku. Także no to już jednak trochę czasu temu. I w związku z tym różne atrakcje są organizowane. Jutro podczas zaćmienia słońca będzie leciał samolot, który ma podążać, utrzymać się w zasadzie w zasięgu zaćmienia, tak żeby ludzie, którzy w tym samolocie siedzą, mogli oglądać tak trochę bardziej z bliska.
1: Niesamowite. Fajna akcja, mega przeżycie w ogóle. Ja jakbym jednak kupił taki bilet, to na pewno trafiłbym na miejsce od strony korytarza i w moim rzędzie ktoś by zasłonił okno. Max. Czemu nie?

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato.

0: Brzmi jak dzwonek polifoniczny w jednym z pierwszych telefonów, jakie posiadałam w życiu.
1: Czy nazwałaś mnie właśnie dzwonkiem polifonicznym?
0: Tak jest, Michał Siwek, a.k.a. dzwonek polifoniczny. Temper City za nami w RMF Max, 32 minuty po piątej.
1: I w ogóle zrobił nam się taki technologiczny kącik, bo opowiadaliśmy sobie o sprzętach, które sprzedajemy. Mhm. I dziś doszedłem do wniosku, że ilekroć sprzedaję stary komputer lub stary telefon, to one trafiają do czyśćca.
0: Jak ten czyściec wygląda?
1: Czyściec polega na tym, że niby przenoszę wszystkie dane, ale tak nie do końca jestem pewny, czy nie została na tym starym komputerze jakiś dokument, coś, czego jeszcze będę potrzebował, więc odkładam to na pół roku, żeby sprawdzić, czy przez te pół roku będę tego potrzebował i dopiero wtedy, jak się okazuje, że przez pół roku tego nie potrzebowałem, to dopiero można to sprzedać.
0: Okej, a zdarzyło się, że faktycznie się przydało?
1: Przez 30 lat nigdy.
0: Czyli nie przydało się, ale przynajmniej też sprzedałeś taniej, bo już było mniej warte.
1: Tak.
0: To jest win-win.
1: Zawsze miałem łeb do interesów.

0: reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność. Zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Pod koniec dnia pogoda na przeważającym obszarze kraju jest spokojna. Na północy i północnym wschodzie nadal możliwe są jednak większe chmury i niewielki przelotny deszcz. Na zachodzie z kolei w centrum i na południu coraz więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Termometry pokażą od 18 do 20 stopni na północy, do 23 w centrum i 25 na południu kraju. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, nad morzem chwilami silniejszy. W kolejnych godzinach opadów powinno być coraz mniej.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.
1: Tu w RMF Max Michał z Justyną, a z nami na linii kobieta z komodą.
2: Karolina, cześć!
3: Witam was serdecznie.
2: Chyba jednak Karolina trochę zasugerował ten waran z komodą Michała, bo opowiedz, o czym myślałaś, kiedy pytaliśmy stop, o czym myślisz?
3: O mojej komodzie.
2: Proszę bardzo, to jest twój moment, Karolina. Mhm.
3: Moja komoda jest przepiękna, naprawdę. W stylu holenderskim jest antykiem. Po rodzicach właśnie próbuję obchnąć na różnych portalach. Nikt się nie zgłasza, pomyślałam, że może u was się uda.
1: No to opowiedz, bo komodowitryna mówisz, tak?
2: Komodowitryna holenderska, antyk.
3: Tak, dokładnie.
1: Antek
3: dokładnie.
1: Ma imię.
3: Antek.
1: Antek,
3: nie,
1: rozumiem. Antek. Komodowitryna Antek. Co jeszcze?
3: Tak. Co jeszcze? No jest przepiękna, brązowa, wygląda cudownie, zapraszam. Mhm. Stoi bezczynnie, nieużywana.
1: Cena wywoławcza?
3: Chciałabym zyskać. Cena wywoławcza 300 zł.
1: To taniocha.
2: Nie brzmi.
3: Mówiłam, że tanio.
2: Powiem szczerze, że no taniej niż te 4 bilety do Energylandii, które lecą do ciebie teraz.
3: 4? Wow,
1: 4.
3: Ale super, dzięki serdeczne.
2: 4 bilety, słuchaj, więc jak już komodę uda się sprzedać.
3: No jest na czwórka, idealnie.
2: To może nawet frytki sobie kupicie. Myślę, że po tych atrakcjach na rollercoasterach coś się przyda, więc z całą rodzinką zapraszamy. A jakby ktoś po komodę się zgłosił, to damy znać, dobra?
3: Oczywiście, zapraszam, jestem otwarta na propozycje.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Media Expert, taniej masz.
7: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Nocą niebo raczej na plus. Małe zachmurzenie, ale północ Polski trochę się chmurzy i tam może popadać. Na północnym wschodzie uwaga na mgły, widoczność jak przez szybę po deszczu, czyli do 300 metrów. Termometry pokażą od 9 do 14 stopni, w górach nawet 8. Wiatr na północy czasem powieje mocniej, reszta kraju spokojnie. W dzień słońce rządzi na południowym zachodzie, północny wschód trochę się chmurzy i może pokropić, maksymalnie 20 do 25 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej

0: Nocne niebo w większości kraju na plus, chmur jak na lekarstwo, ale północ Polski trochę się buntuje i może tam popadać. Na północnym wschodzie mgły, widoczność do 300 metrów, temperatury od 9 do 14 kresek, w górach chłodniej tylko 8. Wiatr na północy może trochę mocniej zawieje. W dzień słońce przejmuje kontrolę na południowym zachodzie, ale północny wschód znowu się chmurzy i tam możliwe lekkie kropienie. Słupki rtęci podskoczą do 20-25 stopni.
1: Trzy minutki po siódmej. O, proszę, już cztery. Jak to szybko wszystko leci, prawda, w ten wtorek. To jest kanał nadawczy w RMF Max.
2: Ale to jest Justyna Borycka, drodzy państwo. Wszystkie kluczowe informacje. Zmieniła się godzina, ona od razu wam mówi. Nie czeka.
1: Nie czekam. To jest radio na żywo.
2: Dziennikarz.
1: Sileki Borycka, z wami jesteśmy do 20 i za chwilę rozdajemy bilety do strefy 57.
2: Tak jest, tymczasem DJ Gojay, Mi Chico. Jesteśmy cały czas z wami.

0: To jest Gips w RMF Max. 12 minut po 19. Gips był, Gips jest i Gips będzie w strefie 57. Już w najbliższą sobotę na ten koncert z przyjemnością was wysyłamy, ale nie tylko na Gipsa.
1: Nie tylko na Gipsa, tam dużo gwiazd. Opał, Fukaj, Bledka, Zalia, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk, więc warto wpaść w sobotę do strefy 57. A skąd będziecie wpadać i skąd dzisiaj nas słuchacie i skąd przede wszystkim, że tak powiem, klikacie?
0: Wpisujcie miasto, to jest ten moment. Messenger RMF Max, wpisujcie miasta, jakby co to strefa 57 w Przytkowicach pod Krakowem, więc taką weekendową wycieczkę można sobie zrobić. Piękna pogoda, będzie 30 stopni, no. Słoneczko, no idealnie na festiwal.
1: Na zakupy i tak nie pójdziecie, bo wszystkie sklepy w sobotę zamknięte.
0: No właśnie.
1: No, więc jakby co to na obiad weekendowy, jak tam mamusia wpada, to w piątek zakupy.
0: Dokładnie.
1: To pamiętajcie, że ostrzegaliśmy.
0: To nic, tylko się bawić, słuchajcie. Strefa 57 czeka, więc wpisujcie miasta, Messenger RMF Max.
1: Tobi Romeo tymczasem i Fly High, dajcie się troszeczkę tej energii ponieść.

0: Wakacyjnie w RMF Max, 19 po 7, Hot Summer Nights. Ten numer za nami.
1: Wakacyjniaczki.
0: Wakacyjniaczki.
1: Tak? To moje ulubione grzyby.
0: Nie pytam, co ci się po nich dzieje, ale są, słuchajcie, ważne rzeczy. Jest afera. Norwegowie oddali złote medale wywalczone w sztafecie mieszanej na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Podobno błędny czas im wygrawerowali na krążkach.
1: W sensie, że co, zimowy?
0: Tak, to błędne teraz, bo tam jest akurat noc, w sensie lato polarne, także.
1: No to nie, to fatalnie.
0: Zimowy źle.
1: To nie, to źle.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.

0: Kukę 2115 i Kubi, producent Wszystkie noce są samotne. Leci do was energia przez głośnik w RMF Max, ale można tą energię taką polską raperską poczuć na żywo w Strefie 57 już za moment.
1: Tam między innymi Gips, Opał, ale będzie też Zalia, będą bracia Kacperczyk, więc sporo się będzie działo i być może będzie tam też Julia. Hejka!
2: Cześć!
1: Julia, nie stresuj, wszystko będzie dobrze. Bilety na Strefę 57 są u nas do zdobycia. W zabawie wpisujcie miasta. Ty nam napisałeś, że jesteś z Zawiercia. To się zgadza?
2: Tak, dokładnie.
0: Julia, poczekaj, bo to my sprawdzimy, czy to się zgadza. Sprawdzimy, czy jesteś prawdziwą zawiercianką. Dobra?
2: Boję się. No jasne, ale się boję.
0: Dobra, bo ja to tak powiedziałem, że można się bać, ale to nie trzeba się bać. Jedynie później przyjdzie pan prezydent i zabierze ci obywatelstwo Zawiercia, jeżeli nie zdasz tego testu. Ale nie ma czego się bać w ogóle.
1: Trzy pytania, słuchaj.
2: Okej.
1: Trzy pytania. Myślę, że jak się skupisz, to nie będzie żadnego problemu, żeby zgarnąć wejściówki. Jeśli odpowiesz na dwa pierwsze pytania, no to te wejściówki już będą twoje, więc uwaga. Czytam pytanie pierwsze. Jak nazywa się siatkarska drużyna z Zawiercia?
2: A. Najlepszy, bez podpowiedzi, najlepszy mistrz Polski Alurans MC Warta Zawiercie.
0: Wuhu!
1: Tak jest!
0: Ale poszła ty jak dzik.
1: Pięknie!
0: Jest pierwszy punkt. Słuchaj, bo mieliśmy przygotowane trzy pytania, ale jeżeli już na pierwsze dwa odpowiesz dobrze, to trzeciego nawet nie czytamy, więc w tym momencie jak odpowiesz dobrze, bilety są twoje.
1: Tak jest, ale od razu też mówię, że będą trzy podpowiedzi jakby coś, ABC. Więc uwaga, ile kilometrów dzieli Zawiercie i Strefę 57? A. 500, B. 120 czy C. 57?
2: Może 120? Chociaż
0: sprawdźmy.
2: Może 57?
0: No poczekaj, poczekaj.
1: Już
0: to
1: powiedziałam, sprawdźmy, już powiedziałam, sprawdźmy.
0: Dobra, no to sprawdźmy.
1: Tak!
0: Tak?
1: 120! Tak jest!
0: Nie no, ale jajca. Ale to są jajca, ty.
1: Julia, jedziesz na Strefę 57, to już. Po wszystkim.
2: Super, bardzo się cieszę.
1: To już w najbliższą sobotę 120 km szybciutko do pokonania, więc bawcie się dobrze i szalejcie, bo to będzie piękny weekend.
2: Dzięki.

0: Jest ogień.
1: Fire w RMF Max. Podobno ogień też za chwilę w pogodzie, w sensie, że znowu się zrobi po prostu gorąco, ale o szczegółach tej pogody to za chwilę Michał Siwek opowie.
2: To ja.
1: Rymowanką. Zapowie opowiem najświeższą prognozę pogody w RMF Max z użyciem słowa patyk.
2: Patyk.
1: Patyk.
2: Patyk.
1: Mhm.
2: Ile mam czasu?
1: No 2 minutki, słuchaj, niecałą.

0: Robin Schulz i Barbs to Better Times w RMF Max. Nastrój doskonały na poezję, która zaraz się wydarzy, chociaż Michał trochę spanikowany, bo podobno ciężko jest jednak znaleźć rym do słowa patyk.
1: No to podaj jakiś.
0: Że zegar robi tyk-tyk.
1: No i coś jeszcze?
0: Ciężko, ale to jakby twoje zadanie, tak? Proszę bardzo, no tak trochę może utrudniłam je. Ale na pewno sobie z tym poradzisz.
1: Trochę utrudniłam.
0: Poradzisz sobie. Prognoza pogody zapowiedziana rymowanką z użyciem słowa patyk. Michał Siwek, proszę bardzo.
2: Max, Boże, z czym ja sobie muszę radzić?
1: Patrzę tyczkarzowi gorąco. Tyczkarz chudy jak patyk. I myślę, ile ten tyczkarz ma tyk.
0: Fajnie.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

Nocne niebo w większości kraju na plus, chmur jak na lekarstwo, ale północ Polski trochę się buntuje i może tam popadać. Na północnym wschodzie mgły, widoczność do 300 metrów, temperatury od 9 do 14 kresek, w górach chłodniej tylko 8. Wiatr na północy może trochę mocniej zawieje, w dzień słońce przejmuje kontrolę na południowym zachodzie, ale północny wschód znowu się chmurzy i tam możliwe lekkie kropienie. Słupki rtęci podskoczą do 20-25 stopni.

jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: chce być pierwszy w tym sezonie. Więc teraz posłuchaj.
1: Aha.
0: Zobacz, Justynko, teraz to z wieczora to już się tak chłodno robi.
1: O! No zobacz. Jeszcze, już zaraz wrzesień, wszystkich świętych.
0: I poranki też takie chłodniejsze.
1: Takie chłodniejsze są, no, takie są faktycznie. Ach, świetnie, dziękuję, że to powiedziałeś. Siwek i Borycka, my za dzisiaj już bardzo dziękujemy. To był kanał nadawczy w RMF Max. Jutro po 5:00 wracamy, a teraz zostawiamy was z grabą i najlepszą dychą listy Hop Benz.
0: Do usłyszenia. AI.
2: Strefa 57 znowu podkręca napięcie. W sobotę w Przytkowicach koncertowa bomba. Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk. Dla tych, którzy lubią planować się z wyprzedzeniem, lato na maksa już od 21 do 23 sierpnia rozkręca się w Krasnym Stawie. Na scenie same muzyczne petardy, Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i coś dla tych, którzy muszą pojawić się z rodzicami. Maryla Rodowicz. A jeśli komuś mało, to 22 sierpnia startuje Factory of Sound Festival pod naszym patronatem. Dwie sceny, cała noc elektronicznej jazdy bez trzymanki, monumentalne hangary i mocny line-up. W kinach od piątku Super Futrzak i Złośliwa Wiewiórka to dla najmłodszych. Odzyskany to polska propozycja. Horror Lalka. Dla odważnych i Wszyscy moi wrogowie w gwiazdorskiej obsadzie. Matthew McConaughey i Kurt Russell na pierwszym planie. Na deser film Tylko jedna noc to dla zakochanych. Uwaga, nie wszystko w każdym kinie.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.

Witajcie na wakacjach w złotej godzinie. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. W pierwszej dziesiątce listy Hobbency także numery na piękne, jeszcze wciąż wakacyjne zachody słońca. Będą klubowe nowości. Wraca Axwell, Meduza. Będzie coś dobrego od Aloka, a zestawienie otwiera nam dzisiaj topiki Becky G, Afro House tutaj. Sorry, papi. RMF Max. 10. Numer 10.

To faksy dzisiaj, ale muszę powiedzieć coś kontrowersyjnego jednocześnie. Co za profanacja, jak on mógł to zrobić? DJ z Sheffield, Sylwia Bumpa w numerze On Tonight, bo przecież przerobił tutaj już dzisiaj klasyk muzyki soul i R&B, bardzo soczysty, opowiadający o uczuciach i o zdradzie. Get It On Tonight śpiewał kiedyś Montel Jordan. Może warto sobie przypomnieć twórczość tego gościa i bardziej ciemniejszą stronę muzyki. Sylwia Bumpa od dzisiaj w poczekalni listy Hot Bands, a na 9 Alok z Jennifer Lopez też robią imprezę Everything Is Fine.

To coś to dzisiaj miejsce ósme na liście Hot Bands. White i przyjaciele, jutro to coś widoczne w wielu miejscach w Europie, czyli zaćmienie o zachodzie słońca. Wyjątkowość jutrzejszego zjawiska polega na tym, że w Hiszpanii całkowite zaćmienie będzie obserwowane przy słońcu znajdującym się nisko nad horyzontem. A najpiękniejszy zachód szykuje się jutro na Majorce oraz Ibizie. I to właśnie tam, w trakcie tego magicznego zachodu i zaćmienia słońca, swój set przy plaży zagra ta ekipa. Ciekawe, który kawałek wkręcą, kiedy zrobi się ciemno. Meduza teraz w RMF Max. Ich nowość na jutrzejsze zaćmienie na Ibizie. Weekend.

0: Aż mi słuchawki z uszu spadły przy tym bicie. Alan Walker, Ava Max rządzą w tym tygodniu na liście Hot Bands w głośnym Fate i czekają na swoją wakacyjną jedynkę. Kto głosuje? Zapraszam teraz rmfmax.pl. Zostańcie z nami, bo za kilka chwil sprawdzimy, gdzie lądują Bibi Rexa, David Guetta. Będzie też nowość od Kygo. RMF Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
7: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
8: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
16: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
15: Kto? No wiadomo.
16: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
19: Sanostol.
18: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
19: Sanostol?
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
20: I po reklamie.

prima balerina, Margaret też ma nowość, która jest bardzo, bardzo prima i czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. A na miejscu piątym numer, którym na pewno będziemy wspominać tegoroczne wakacje, no bo lato zaczynało się na mundialu. Shakira i Burna Boy. Będziemy wspominać także spadające gwiazdy również dzisiaj wieczorem i w nocy. No i zaćmienie słońca widoczne w wielu miejscach w Europie, w szczególności w Hiszpanii. Takie piękne, całkowite. Shakira, Burna Boy na piątym. 5 numer

0: A może nie chodziło dosłownie o dom nad oceanem, tylko o taki gatunek, który chcieliby reprezentować, taki, wiecie, morski house, ocean house. Jubel IHE, słoneczna nowość w RMF Max. Jutro niekoniecznie nad oceanem, ale nad morzem zrobi się tłoczno, nad Morzem Śródziemnym. W Hiszpanii w trakcie zaśmienia słońca może pojawić się na plażach nawet ponad 6 milionów ludzi. Miejsca na parawany to na pewno tam nie będzie. Będzie jeszcze bardziej tłoczno niż u nas w szczycie sezonu. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands wciąż na wakacjach. Tutaj Kid Laroi i Kelani, ich Girls.
1: Max. 3. Numer 3.

Virgin, Hop czy Benz? Możecie się wypowiedzieć na rmfmax.pl. Sama tak śpiewa Jili, czy na debiut? Może się doczeka, może jutro właśnie, przy środzie. Na miejscu trzecim we wtorek Kid Laroi i Kelani Girls, dwójka. Należała do Axwella, Whatever Turns You On, do tego tańczymy. No będziemy tańczyć także od 21, bo za kilka chwil startuje nasze wakacyjne Max Party. Teraz taki bifor, wprowadzenie, bo na miejsce pierwsze wraca najszybszy numer tego tygodnia na liście Hop Benz. Ponownie najlepszy Lumix i jego Self Aware. Max. One. Numer jeden.

0: Kawałek dobrej łupanki, jedynka dzisiaj na liście Hobbence. Będzie trochę takiego TikTok Techno też w Max Party. Startujemy dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Strefa 57 w sobotę w Przytkowicach i kolejny mocny zestaw. Szykujcie się na Gipsa, Opała, Fukaja, Bledkę, Jana Rapowanie i braci Kacperczyk. Lato na maksa od 21 do 23 sierpnia zagości w krasnym stawie. Na scenie Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i, żeby rodzice nie narzekali, Maryla Rodowicz. Mało? W Pile 22 sierpnia Factory of Sound Festival pod naszym patronatem. Dwie sceny, cała noc tańca, monumentalne hangary i line-up, który nie bierze jej. W kinach od piątku dla dzieci Super Futrzak i Złośliwa Wiewiórka. Dla fanów polskiego kina Odzyskany, dla odważnych horror Lalka, a dla tych, co lubią gwiazdy, Wszyscy moi wrogowie z McConaughey'em i Russellem. Na koniec coś dla zakochanych, Tylko jedna noc. Uwaga, nie wszystkie filmy wszędzie. W weekend w Bieszczadach 20. Ustrzycki Festiwal Rockowy, a jak ktoś wybiera się albo jest pod Tatrami, to w Nowym Targu odbędzie się Jarmark Podhalański z zaskakującymi koncertami. Sprawdzajcie.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
2: Gratulacje!
4: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wygrałam.
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.

się tutaj rozpędził, ale to podkręcił Drake La to Tame Impala. Witajcie na imprezie. Wciąż po wakacjach. Są z wami we wtorek wieczorem Przemek Grybowski i DJ Rough Mix, który obiecał, że dzisiaj to będzie wyjątkowo fajnie, dlatego nie odchodźcie nigdzie. Cokolwiek robicie, cokolwiek będziecie jeszcze jeść na późną kolację i gdziekolwiek będziecie. Kolejny set otwieramy nowością z Manchesteru. Nowy DJ Josh Baker i jego

0: Jakoś tak cicho odarli w trakcie tego lata, dlatego chcieliśmy przypomnieć właśnie ten hicior z tobą na chacie. Kto tańczy z nami na chacie? Na wakacjach, na tej imprezie Max Party, a remix pochodzi od Too Infected. Proszę bardzo, mamy dla was takie niespodzianki, a w kolejnym secie nowość za chwilę, Moonlight i Fordo o pięknej dziewczynie, czyli Alabama Ten, będzie też klasyk Calvina Harrisa, niezapomniane I'm Not Alone, przypomniał ten numer także ostatnio na festiwalu Tomorrowland. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Będzie jaśniej, Filipek, Nel i Jonatan. No i będzie pięknie dzisiaj wieczorem i w nocy, jak będzie ciemno. Warto znaleźć się tam, gdzie ciemno, może gdzie nie ma lampy, żeby podziwiać spadające gwiazdy. No bo przecież trwa jeden z najlepszych momentów roku na obserwowanie Perseidów. A w tym roku warunki są szczególnie dobre, bo maksimum wypada w nowiu księżyca. Dlatego patrzymy wysoko w gwiazdy i jeszcze jutro będzie można zauważyć wiele spadających gwiazd i jeszcze pojutrze, jeszcze każdy na pewno zdąży.

Michiko, wakacyjny hicior z RMF Max, DJ Goya i Jason Derulo. I chcieliśmy tutaj zdementować pewne informacje, że za tydzień to lato ma się skończyć. Nie, nie, nie. Jeszcze będzie sporo słońca, jeszcze będzie wyjątkowo ciepło. Oczywiście ta prognoza nie dotyczy północy i Morza Bałtyckiego, bo tam jak prawie przez całe lato, no niestety rzeczywiście będzie trochę deszczu i trochę chłodniej. Głowa do góry. Dacie radę. Muzyka będzie wam towarzyszyć, jeżeli akurat za tydzień na przykład zaczynacie swoje wakacje nad Bałtykiem. Nie będzie aż tak źle. Chyba. Dla wszystkich stresujących się pogodą Rita Ora w naszym kolejnym secie. Anyway.

0: Ostatni dzień lata to nasza nowość Gips, Ego i For Money. Nie ma się co przejmować, że będzie w końcu ostatni dzień lata, bo przecież jesień też jest piękna, kolorowa. Jesieniary to już czekają, naprawdę. Są takie osoby, które mają dość lata, a nawet nie przepadają akurat za tą porą roku. Naprawdę, naprawdę. Poszukajcie nawet u siebie wśród znajomych, na pewno macie takie osoby. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy na Max Party. Będą też fajne, house'owe nowości. RMF Max. AI. Strefa 57 znowu podkręca napięcie. W sobotę w Przytkowicach koncertowa bomba. Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk. Dla tych, którzy lubią planować z wyprzedzeniem, lato na maksa już od 21 do 23 sierpnia rozkręca się w krasnym stawie. Na scenie same muzyczne petardy, Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i coś dla tych, którzy muszą pojawić się z rodzicami, Maryla Rodowicz. A jeśli komuś mało, to 22 sierpnia startuje Factory of Sound Festival pod naszym patronatem. Dwie sceny, cała noc elektronicznej jazdy bez trzymanki, monumentalne hangary i mocny line-up. W kinach od piątku Super Futrzak i Złośliwa Wiewiórka to dla najmłodszych. Odzyskany to polska propozycja. Horror Lalka. Dla odważnych i Wszyscy moi wrogowie w gwiazdorskiej obsadzie. Matthew McConaughey i Kurt Russell na pierwszym planie. Na deser film Tylko jedna noc to dla zakochanych. Uwaga, nie wszystko w każdym kinie.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz
3: 15 tysięcy złotych!
5: Ja nie mogę!
6: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.

to ja robię tu, to Albery i nasze tripsy. Co my tu robimy? No robimy wam imprezę. Witajcie po 22. Są z wami dzisiaj wieczorem na wakacjach imprezowo Przemek Grybowski i DJ Rafmix. Za chwilę dobre Italo Disco na lato od The Colors, ale kolejny set otwieramy słonecznym house'em. Nasza kolejna obiecana nowość, Jonas Blue, też robi takie plażowe bity. Posłuchajcie, jak to leci. Zróbcie głośniej. Jonas Blue i jego Edge of Desire.

0: Nie mogę cię zapomnieć, Agnieszka Chylińska, imprezowo. I są takie klasyki, których nie można zapomnieć. Na przykład Take Me Away, trensowo od projektu Four Strings. To numer, przy którym będzie można odlecieć, w szczególności o tej porze. Wiadomo, że po 22, jak już ciemno, to trensy brzmią jeszcze lepiej. A w naszym kolejnym secie także król trensu, czyli Armin van Buuren i jego Come Around Again. Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: I po reklamie.

0: wiem, co Holendrzy mają w sobie, że to właśnie oni tworzyli najpiękniejsze trance'owe klasyki. Niemcy też. Amerykanie też tak trochę, ale w Holandii powstało najwięcej takich trance'owych projektów. Four Strings to kolejny dowód. Były ciarki przed chwilą w numerze Take Me Away. No przytoczę tutaj jeszcze Ferry Korsten, Tiesto, Armin van Buuren. Można tak długo, długo. Teraz wracamy jednak do Polski, bo mamy dla was kolejną premierę tego tygodnia w RMF Max. Wraca Oskar Cyms. Tak śpiewa w numerze Bez końca.
1: To jest nowość RMF.

remiksował Ice i nowa wersja Disco Disco przeboju, czyli Ring My Bell. Z pozdrowieniem dla tych, którzy wzięli sobie do serca nasze wyzwanie. Jest to challenge analogowy, niecyfrowy, nieinternetowy. Wysłać kartkę pocztową, taką prawdziwą, ze znaczkiem do polizania do RMF Max. Kto był dzisiaj na poczcie? Proszę się przyznać. Dla odważnych w naszym kolejnym secie Hurzel. Bez wątpienia taneczny hicior tego lata. Hurzel i Ultra na T. Moving to the Sun.

Błysk, Dawid Podsiadło też ma swój wakacyjny hit, a my mamy dla was jeszcze trochę nowości w naszym wakacyjnym Max Party, bo w naszym kolejnym secie, musicie to usłyszeć, może ktoś przeoczył, bo to była premiera tydzień temu dokładnie, Swedish House Mafia i Le Kelly zrobili świetny kawałek, pięknie to leci, już czeka, Happiness is so sad.

0: swoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmia to na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!